0: Nothing to Do, ci sono nuovi album da Tobias Freund, Non-Standard Productions Records. Selekcie trasí už samosté jedno parče.
1: Kde to je na nichoro? Kde tu? Že bylo tuk v Sofia. Skoro. Hey, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie trasí už se tuku 5 minuty.